Kosa z Andrej Jugoslávia vaj Macedónia. Achaľola. Achaľola soske kada kotor pchuf. Andias prosvetos aj semanu šesar Emir Kusturica vaj Goran Bregovič. Oda soker de oroma. Oroma sa veodoj avle, sa veodoj bešen, dživen, keren lengri buti, lengri magia, la čipenáthe, bila čipená. Perchan u nekbuter leskri purida je hatidže, hine oda nekveder le romendar. E puri daj, savi džanel, kanapenel odel dinas, odel ilas. O perchan savo kamelte džanel, kamelte dživel, dike lačo te bilačo. A nastumengevare savi muzika andalo filmos. Prekal savi o Goran Bregovič, te Emir Kusturica chudle o učot han Andre Luma.